0: Radio Agora, das freie Radio.
1: Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
2: Kraków, Kraków, Kraków.
3: Rok, rok, rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s polskim rokom. Rok s Poljaki.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie poszmat.

0: mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
1: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok, rok. Rok kot glasba, rok kot leto. Leto s Poljaki, leto s polskim rokom. Rok s Poljaki.